0: Don't worry, be happy.
1: Jesenske barve, topli toni.
2: Radio Celje, vedno z menoj.